czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że

0: wielkie podziękowania nie tylko za te budynki i za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
1: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę Białorusów Podlasia.
2: Peter zaprosił tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika W niebie radują się moi przodkowie. I tych przodków majte za nami. Witajmy.
3: 40 lat, jak skazał nasz bielski wielki piśmiennik Josip Tokarewicz, chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. To, co materialne, to widno, tak? Wydawiectwa, książki, 50 tytułów książek, 70 numerów bielskiego, mielnickiego ścięcia, kulki płyt audio, festiwali, no tut różny, tam po Majowej Rosji, Oleń Poboru chodzi, prolog Dni Słowiańskiej Piśmienności, Międzynarodowy Festiwal Dudarów, Lirników i Śpiewaków w Mielnikowi nad Bugą, Festiwal Romanówka. I mnogo, mnogo czego innego, a studio folkloru Żemerwa, letnia szkoła tradycji, która około 1000 dzieci przeszło przez jej. Te osoby też znaleźli swoje miejsce często w naszej prostory kulturnej.
4: Ciepier użo troszki i z bratem, i z innymi trochę dzienniczejem. Może troszki inaczej, bo każde pokolenie ma swój nieki taki pogląd na to, co trzeba robić, tak jak my prosta spatrzy na jość, a my no już od rychady robimy Barnfield Festival i to na tym na fonie muzeja się idzie. Także to duma już to tak i geta i użo duma już to jość, bo lubimy te miejsce.
5: I muzej był zasadzony białoruskim, tak? Przy любым pokoleniu.
4: No tak, no muzej białorusów Podlasza, także to jakby białorusy go stwarzają, to jaś białoruski muzej.
5: Tak i na zawsze będzie, tak? Białoruski muzej.
4: No tak, no białorusów Podlasza, także to jakby mógł nie być białoruski.